0: Czesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Nie rozumiem, rzekł pan Ignacy, obojętnie rzucając list na stół. Dla przyjemności podróżowania z panną Łęcką, a choćby radzenia nad prezentami dla jej ulubieńców, nie rzuca się w błoto 50 000, jeżeli nie więcej. Wokulski powstał z kanapy i oparłszy się obu rękoma na stole zapytał: a gdyby mi się podobało rzucić dla niej cały majątek w błoto, to co? Żyły nabrzmiały mu na czole. Gors koszuli gorączkowo falował na piersi. To nic, odpowiedział spokojnie Rzecki. Przyznałbym tylko, że omyliłem się, nie wiem już który raz w życiu. Na czym? Dziś na tobie. Myślałem, że człowiek, który naraża się na śmierć i na plotki dla zdobycia majątku, ma jakieś ogólniejsze cele. A dajcież mi raz spokój z tym waszym ogółem, wykrzyknął Wokulski, uderzając pięścią w stół. Co ja robiłem dla niego, o tym wiem, ale cóż on zrobił dla mnie? Więc nigdy nie skończą się wymagania ofiar, które mi nie dały żadnych praw. Chcę nareszcie raz coś zrobić dla siebie samego. Wierz mi, Stachu, ja nie jestem tak naiwny, jak myślą. Wiele w życiu widziałem i doszedłem do wniosku, że my wkładamy zbyt dużo serca w zabawę nazywaną miłością. A żeby nad kobietami odnosić wielkie zwycięstwa, trzeba być w miarę impertynentem i w miarę bezczelnym. Dwie zalety, których ty nie posiadasz. I dlatego ostrzegam cię, nie dużo ryzykuj, bo zostaniesz zdystansowany, jeżeli już nie zostałeś. Wokulski, siedząc na kanapie, zaciskał pięści, ale milczał. Rzecki wstał z krzesła, smutno pokiwał głową i opuścił swoje mieszkanie. Myślałem, że jest źle, mruknął, będąc już w sieni, ale nie myślał, że jest aż tak źle. Panna Izabela, która mimo pozornego chłodu z największą niecierpliwością oczekiwała na powrót ojca i rezultat licytacji domu, poszła do gabinetu o tyle szybko, o ile można to było pogodzić z zasadami przyzwoitości. Cóż, ojcze? Spytała z odcieniem niesmaku, patrząc na jego czerwone oczy. Nieszczęście, ruina! Odparł pan Tomasz, z trudem zdejmując kapelusz. Straciłem 30 000 rubli. Panna Izabela pobladła i usiadła na skórzanym szezlongu. Podły Żyd, lichwiarz, odstraszył konkurentów, przekupił adwokata i... Więc już nic nie mamy, szepnęła. Jak to nic? Mamy 30 000 rubli, a od nich 10 000 rubli procentu. Zacny ten Wokulski. Nie miałem pojęcia o podobnej szlachetności. A gdybyś wiedziała, jak on mnie dziś pielęgnował... Dlaczego pielęgnował? Miałem mały atak z gorąca i irytacji. Jaki atak? Krew uderzyła mi do głowy, ale to już przeszło. Zaczął płakać. Papo, co tobie? Ja poszlę po doktora, zawołała panna Izabela, klękając przed fotelem. Nic, nic, nic, uspokój się. Pomyślałem tylko, że gdybym umarł, Wokulski jest jedynym człowiekiem, któremu mogłabyś zaufać. Nie rozumiem. Chciałaś powiedzieć, nie poznajesz mnie, prawda? Dziwi cię to, że twój los mógłbym powierzyć kupcowi, ale widzisz, kiedy w nieszczęściu jedni sprzysięgli się przeciw nam, inni opuścili nas, on pospieszył z pomocą.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już dziś po 17 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.

0: Racja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
0: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
14: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeiser, jedna plus jedna gratis.
15: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolada Nussbeiser 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
14: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
3: Kiedyś z kierowniczką działu zbiorów po prostu zemdleliśmy, gdy przyszła pani i przyniosła nam 4 chusteczki do nosa z logotypem Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
4: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
2: Niedomówienia, pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.
5: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
15: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
16: Po reklamie.

0: reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18 w RMF Classic.
7: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
11: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
0: Po reklamie.
2: Prognoza pogody w RMF Classic.
12: Minęła 9, dzień dobry, w pierwszą sobotę kalendarzowej jesieni. No i od razu dobra rekomendacja, przyda się na cały dzień parasol. Nad Polską bowiem rozgościł się front atmosferyczny, więc od rana sporo chmur i deszczu. Najchłodniej na zachodzie, w Szczecinie w ciągu dnia tylko 13 stopni, we Wrocławiu 15, w Poznaniu 16 stopni, Kraków i Katowice rozpoczyna ten dzień również pod chmurami i z opadami. Cieplej jedynie na wschodzie i w centrum, w Warszawie temperatura dojdzie dziś do 21 stopni. I rozpoczynamy sobotni poranek z najpiękniejszą muzyką filmową. 26 września, minęła 9, razem do godziny 11. Zapraszam na czas wolny z RMF Classic. Jadwiga Polus. Dzień dobry.

0: Czas wolny z RMF Classic.
1: Słuchacie RMF Classic w weekend. Budzimy się z najpiękniejszą muzyką filmową. W programie Czas Wolny jeszcze w tej godzinie Studio Gdynia. Wydarzenia festiwalowe obserwują na miejscu nasze specjalne wysłanniczki. Wkrótce relacja Natalii Ryby. Zatrzymamy się także nad planami koncertowymi fantastycznego zespołu saksofonowego The Whoop Group. Zaproszę Was także na wystawę do Łodzi. Podzielę się także informacjami o tym, co szykujemy dla Was na tegoroczny Dzień Muzyki Filmowej, który nadchodzi wielkimi krokami. Jadwiga Polus, zapraszam do 11:00.

0: MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic Mieczysław Szcześniak.
1: Moją jedyną ambicyjką w życiu było to, żeby moje piosenki tak zwane inspirowały do rzeczy ważniejszych niż piosenki. Wiesz, i po prostu, że ja przygotowuję drogę. Taki jak chrzciciel jestem, no dajmy na to, nie? Jeżeli chodzi o te sprawy jakieś tam biblijne, duchowe czy jakieś. Że po prostu, że proszę bardzo, przygotowuję wam drogę, róbcie dalej, jeżeli chcecie to pociągnąć jakąkolwiek ze stron. Ale ci, którzy się na to załapują, po prostu dają mi tę największą nagrodę, którą artysta może dostać, czyli swoją uważność. Czuję, że zamieszkają w ich wyobraźni, że oni coś na ten temat przeżyli, przemyśleli i że ten wniosek będzie im towarzyszył w życiu. I oni wreszcie ci dają tę najważniejszą nagrodę, którą artysta może dostać, czyli po prostu swoją uwagę, czyli budujesz publiczność. Budujesz publiczność, która jestem przekonany, że gdybyś zrobiła taki koncert, że robisz, że ja bym ci to zorganizował, mówię ci, że robisz taki koncert, że tylko swoje najulubieńsze na ten czas i najważniejsze twoim zdaniem piosenki robisz, to byś miała tłumy. Większe tłumy, oczywiście.
0: Bardzo dziękuję.
1: Większe tłumy nawet, albo bo takie prawdziwe i prawdziwie oddane i prawdziwie będące w środku, nie tylko ze względu na ciebie, ale na siebie. Bo oni chcą towarzyszyć twojej wrażliwości, twojej mądrości, twojej wyobraźni, twoim wnioskom. Twoim puentom, wiesz, do których dochodzisz.
0: Właśnie, chyba czas na puentę, by the way.
1: Ale... Ja ci tylko powiem, jak doszło do nagrania.
0: No właśnie,
1: tej
0: ja
1: płyty.
0: Bardzo chciałam, żebyś opowiedział coś o swojej amerykańskiej przygodzie, ale no unikasz ci, tego jak ognia, więc nie
1: ci,
0: wiem.
1: Że ta płyta nierówni była moją pierwszą amerykańską przygodą, choć nagrałem ją po polsku i do Twardowskiego, ponieważ przez Paulinia, który mieszkał wtedy w Chicago, bo teraz mieszka w Los Angeles, zapytałem go, czy on by zaaranżował, zharmonizował te moje pieśniczki, bo miałem taki napad, wiesz, że no najpierw wiersze nie chciały stać się piosenkami, wiesz, że ja nie zmuszać.
0: Pamiętam, jak ja sama pisałam do Kiedy mówisz, no bo tam bardzo często nie ma rymów, bardzo często są nieparzystości, więc weź z wielkim szacunkiem ingeruj po prostu w coś tak wybitnego, no to jeszcze bez pozwolenia. A my posłuchajmy teraz jednego z przepięknych duetów Mietka Szcześniaka, tym razem z Anną Marią Jopek. Piosenka nosi tytuł Czekaj na wiatr. Słowa i muzykę napisał sam Mietek Szcześniak. I tekst jest o tym, że kiedy życie przygniata i brakuje sił, warto zaufać chwili, poczekać na wiatr, który jest symbolem nadziei i wiary. Posłuchajmy, jak piosenkę Czekaj na wiatr śpiewają w subtelnym, poruszającym duecie Mietek Szcześniak i Anna Maria Jopek. Oboje przecudowni. Teraz w cudownym RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mów RMF Classic. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: A już w tym tygodniu zajrzymy na 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
3: I sprawdzimy, kto ma największe szanse na to, żeby z Gdyni wyjechać ze statuetką w ręku. Natalia Ryba
2: i Jacek Cygan.
1: Nie ma takiego filmu. Już dziś po 15 w RMF Classic.
4: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Wróżka, prawdę ci powie?
6: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
5: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
7: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
8: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18 w RMF Classic.
13: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Po reklamie.

0: Maja zaprasza do RMF Classic na wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Mietka Szcześniaka.
2: Przygodę skierowałem ku Stanom, bo tam nagrałem swoją...
1: Ty teraz tam ciągle jeździsz.
2: No, mam zieloną kartę nawet. Jestem rezydentem kalifornijskim.
1: Wyjdę za ciebie za
2: mąż. Chodź, wyjdziemy.
1: O, kurczaki, ale jeździsz tam w celach muzycznych. Powiedz, co tam teraz robisz.
2: Nie tylko w celach muzycznych, ja tam mam rodzinę, słuchaj, praktycznie.
1: Okej, okay, już masz
2: po prostu patrzenie na Stany oczami inteligentnych, wrażliwych, mądrych ludzi.
1: Ale nie ma to jak gadać z muzykiem, nie o muzyce. Naprawdę, to jest... Staram się, ja naprawdę przysięgam wam, staram się.
2: Ale
1: ja
2: ciągle mówię o muzykach.
1: Tam masz swoją, ja mam tu swoją.
2: O, tu mam swoją. Ja ciągle mówię o muzyce, bo to jest życie. Dla mnie muzyka to jest po prostu życie. Właściwie mam najlepszy okres w życiu teraz.
1: Tak myślisz? Ty masz?
2: Tak, jestem najszczęśliwszy.
1: Och.
2: Nie chciałbym wracać do młodości i tych trudów, które miałem.
1: Ja bym chciała, żeby tylko wrócili do mnie. Sama bym wracać nie chciała, ale chciałabym, żeby wrócili do mnie.
2: To bym też chciał.
1: Nie. Czasami nawet zdarza mi się tęsknić, wiem, że to głupio zabrzmi, ale za takim PRL-em, wiesz, taką naiwnością tamtego życia. Gdzieś tam jestem, wiesz, obserwatorką takiego na socialach, takiej strony, która przypomina nam, wiesz w jaki sposób, na przykład zachodu słońca, światła padającego przez firanki, których się w tej chwili już nie zakłada w oknach. Ja wtedy naprawdę bardzo gorzko płaczę.
2: A nie możesz tak jak ja? Ja mam takie ręce robione
1: firanki. Bardzo gorzko się śmiać?
2: Zakładam.
1: Do zobaczenia za tydzień. Mam nadzieję, że miło spędziłeś ten czas, bo ja bardzo. No i ja liczę, że tą piosenkę napiszecie dla mnie.
2: Ja już wiem, dlaczego mi się śnisz.
1: Dlaczego? Bo potrzebuję. Dlaczego?
2: Dajesz mi znaki.
1: No.
2: Ja ci dam oko puszczać.
1: Dajesz mi znaki. Cześć. Było miło. Było miło.
2: Cześć.
1: Dziękuję.
2: Miło. Cześć.
0: Kaja zaprasza. Cała rozmowa w formie wideo podcastu jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.

0: Castorama.
1: Castorama. Teoria
0: i praktyka.
1: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
0: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda.
4: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
12: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.
16: Prognoza pogody w RMF Classic.
17: A w porze obiadowej sprawdzam, czy pogoda daje nam dzisiaj taryfę ulgową. Okazuje się, że niespecjalnie na zachodzie, na przykład 13 stopni w Szczecinie, pozdrawiam słuchaczy ze Szczecina, 16 w Poznaniu, 15 we Wrocławiu. Dobra wiadomość jest taka, że na Dolnym Śląsku opady po południu mają stopniowo słabnąć. Warszawa pozostaje najcieplejszym miastem w tę sobotę. Zobaczycie na termometrach 21 stopni, w Łodzi 19, w Krakowie również do 19 na termometrach, ale tu nadal trzeba liczyć się z deszczem, lokalnie także z burzą.
18: RMF Classic. Gra jak z nut.
19: Witam serdecznie, Bartosz Hajdecki.
4: Tu Jerzy Rogiewicz.
6: Tu Paweł Lucewicz.
2: Z tej strony Łukasz Elucerostkowski. Pozdrawiam słuchaczy i słuchaczki RMF Classic.
18: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Uniwersum RMF Classic. Zapraszamy do świata seriali. Sezon 7, odcinek 4. Uniwersum RMF Classic. Zapraszają Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Uniwersum RMF Classic. Ja się nazywam Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
2: I nawet witamy, Ula Urzędowska, dzień dobry.
1: Tak, witamy, bo dzisiejszy odcinek będzie bardzo ciekawy. W dzisiejszym odcinku, Ulu, zajmiemy się związkami. I to nie tylko związkami człowieka i jego ukochanego serialu. Ale będzie o związkach damsko-męskich, będzie o romansach, rozwodach, ale będzie też o takich ciepłych uczuciach względem siebie, będzie o związkach między państwami, będzie bardzo dużo takiego motywu przewodniego.
2: A ja myślę, że nasz związek prowadzących też może być wystawiony na próbę, bo porozmawiamy o serialowej lalce.
1: Tak,
2: ja już 4 odcinki obejrzałam i mam coś do powiedzenia.
1: Tak, to jest taka próba, mam wrażenie, nie jednego związku obecnie w Polsce, że kończy się ostatni odcinek, zapada taka cisza i teraz się dowiadujemy, co dalej.
2: U nas ciszy nie będzie, a co dalej? Fragment ścieżki dźwiękowej serialu The Hacks i ma to związek z nagrodami, o których powiemy za chwilę.

0: Słuchacie Uniwersum RMF Classic. O serialach rozmawiają Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: Rozmawiamy głównie o serialach, ale do świata nagród, czerwonych dywanów i gwiazd i ich kreacji też zaglądamy. A teraz jest okazja.
2: Tak, no musimy zajrzeć, bo rozdano nagrody Emmy. To są chyba najpoważniejsze nagrody serialowe dla seriali nadawanych w tak zwanym prime time, czyli tych seriali, które są nadawane no w tych najbardziej prestiżowych godzinach i na serwisach streamingowych. I rozdano te nagrody.
1: Czyli seriale, które są emitowane nocą. Nie są brane pod uwagę, tak?
2: Są tak zwane też daytime nagrody. I te daytime to są na przykład jak się operę mydlaną kocha jakąś, to ona może dostać nagrodę Emmy daytime.
1: Rozumiem.
2: Są jeszcze techniczne, są jeszcze międzynarodowe, to tam te wszystkie brytyjskie seriale dostają nagrody, ale te nagrody Emmy primetime to są dla tych najbardziej prestiżowych amerykańskich, to jest bardzo ważne, seriali, które oglądamy albo w telewizji, albo na platformach streamingowych.
1: A nie mają też takiej kategorii seriale zagraniczne, żeby, nie wiem, nasza Nalka tam ewentualnie miała jakąś szansę?
2: Mają międzynarodowe nagrody Emmy i tam wygnali wszystkie brytyjskie seriale, bo one dostawały za dużo nagród. A jeśli mówimy o zwycięzcach, no to była taka dosyć wyjątkowa gala, dlatego, że przede wszystkim Jean Smart z serialu Hacks dostała po raz kolejny nagrodę za swoją rolę i to jest jedyny raz w historii, kiedy aktorka dostała nagrodę za wszystkie 5 sezonów serialu, w którym grała. Czyli po prostu po każdym sezonie Akademia ją nagradzała. Walijski aktor Matthew Rhys po raz pierwszy w historii dostał 2 nagrody Emmy aktorskie tego samego wieczoru, bo dostał za serial Wdowia Zatoka, taki wielki przebój na platformie Apple TV. Drugą nagrodę dostał za serial Beast in Me, no i to się nigdy wcześniej nie przydarzyło. No ale teraz pewnie ludzie sobie zadają pytanie, jaki serial dostał tą najbardziej prestiżową nagrodę wieczoru, czyli nagrodę za najlepszy serial dramatyczny. No i uwaga, uwaga, zero zaskoczenia, był to serial The Pitt. I to nikogo chyba nie zaskakuje, ale tutaj warto też powiedzieć, że są pewne kontrowersje w przypadku tych nagród, bo one są przyznawane w takich bardzo dziwnych ramach czasowych. I podam przykład, serial Jedyna, który rzeczywiście był niesamowitym hitem, pojawił się na samym początku tego nagradzanego sezonu nagród i to znaczy, że dostał swoją nagrodę 11 miesięcy po premierze.
1: Super.
2: No, kiedy już mało kto tak dobrze pamięta serial, więc dużo osób zadaje sobie pytanie, czy przyznawanie nagród tak długo po premierze konkretnego sezonu, czasem serial ma już następny sezon, czy to ma sens? Więc to są takie nagrody z jednej strony niesamowicie prestiżowe, a z drugiej strony jednak budzące pewne kontrowersje, ale to dobrze, bo jak nagrody budzą kontrowersje, to znaczy, że
1: to
2: komuś...
1: To się o nich mówi, tak. Na przykład w Uniwersum RMF Classic.
2: Tak. Mówiłam, że jednym z najbardziej nagradzanych seriali na tej gali była Wdowia Zatoka i właśnie muzyki z tego serialu teraz posłuchamy.

0: by to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj!
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.

0: Serialowe produkcje oceniają Katarzyna Czajka, Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: W naszym odcinku Uniwersum RMF Classic przechodzimy przez kolejne etapy związków. Było poznawanie się, zakochiwanie, było zamieszkanie razem.
2: Rozwód.
1: Doszłyśmy do rozwodu, tak. Bo zapowiada się nowy serial, w którym motywem przewodnim będzie właśnie rozwód. Serial będzie miał tytuł War i będzie opowiadać o dwóch kancelariach prawniczych, takich prestiżowych, londyńskich kancelariach prawniczych, z których każda będzie reprezentować jedną stronę rozwodu. I z jednej strony będziemy mieli bardzo zamożnego przedsiębiorca, z drugiej strony jego żonę gwiazdę filmową. No, jest to taka sytuacja.
2: Aha, czyli starcie nie tylko kancelarii, ale też współmałżonków, czyli na dwóch poziomach opowieść.
1: Tak, oni sobie obiecują, że się rozstaną w taki właściwy i elegancki sposób, no ale jak to zwykle bywa, wypływają wszystkie brudy, pojawiają się media. Przyznam szczerze, że wydaje mi się, że twórcy tego serialu doskonale zdają sobie sprawę, jak lubimy oglądać w rzeczywistości takie sytuacje i jak bardzo popularne są wszelkiego rodzaju informacje o rozwodach właśnie znanych osób. No tutaj mamy sytuację fikcyjną i dla mnie o tyle ciekawą, że ten serial będzie się dział w realiach brytyjskiego prawodawstwa, a nie amerykańskiego, bo większość seriali prawniczych, które oglądamy, to jednak są amerykańskie seriale prawnicze. Już mam wrażenie, że część z nas ma wrażenie, że znamy amerykańskie prawo na wylot, a tutaj mamy prawo brytyjskie, ono jest troszeczkę inne, w ogóle ta procedura sądowa wygląda troszeczkę inaczej. Ja się nie mogę doczekać tego serialu także ze względu na obsadę, bo w głównych rolach tych rozwodzących się małżonków zobaczymy Dominika Westa i Sienna Miller i to jest bardzo moim zdaniem dobra obsada. A sam serial napisał George Kay, czyli autor serialu Pę, który jest dosyć popularny na Netflixie. I też, co jest ciekawe, to jest taki serial, który telewizja Sky tworzy we współpracy z HBO i HBO od razu zamówiło dwa sezony i od razu zaczęto kręcić dwa sezony, więc równocześnie jest tworzony właśnie ten serial z Dominikiem Westem i Sienną Miller, ale też mamy informację, że już jest obsada do sezonu drugiego, gdzie na przykład zobaczymy Marisę Tomei. Jestem bardzo ciekawa, czy te dwa sezony się będą ze sobą łączyć, czy to będzie serial antologiczny, czy to będzie ta sama historia na przykład w różnych właśnie realiach. Natomiast widziałam już zwiastun tego serialu War i przyznam szczerze, nie mogę się doczekać, bo wygląda to absolutnie przepysznie. Ja bardzo lubię seriale prawnicze, nie wiem jak ty lubisz seriale z prawnikami.
2: Ja od Ally McBeal nic nie obejrzałam w tej sprawie, więc może to jest czas, żeby zadeklarować obejrzenie zaproponowanego przez ciebie tytułu. To będzie pierwszy tytuł w tym odcinku.
1: Mam nadzieję, że ci się spodoba, ale masz jeszcze trochę czasu, bo nie ma jeszcze daty polskiej premiery, ale jak będzie data polskiej premiery, to cię przypilnuję, żebyś zobaczyła przynajmniej ten odcinek.
2: Zobaczymy.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Mów RMF Classic. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: A już w tym tygodniu zajrzymy na 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
3: I sprawdzimy, kto ma największe szanse na to, żeby z Gdyni wyjechać ze statuetką w ręku. Natalia Ryba
2: i Jacek Cygan.
1: Nie ma takiego filmu. Już dziś po 15 w RMF Classic.
4: RMF Classic. Klasyka, która poprawia nastrój.

0: Uniwersum RMF Classic. Zapraszają Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: Ula, mogłaś nie zobaczyć bardzo wielu seriali, ale musiałaś zobaczyć.
2: Musiałam. Opowiadam o niej na antenie serialowej, filmowej, no i przede wszystkim tej z powieści. Obejrzałaś. 4 odcinki dopiero.
1: A, to ciekawe. To dobrze, to nie będę ci spoilerować, jak się skończy.
2: Nie, bo wszyscy mówią, że finał zmiata z podłogi, bo mnie jeszcze serial nie zmiótł jakoś specjalnie, choć rozkręca się historia.
1: Ja przyznam szczerze, że mnie też nie zmiótł. Ja już go widziałam jakiś czas temu i tak się zastanawiałam, dlaczego. I tutaj chciałabym od razu powiedzieć, że ja nie należę do tej grupy osób, które uważają, że nie można robić, no właśnie, luźnych adaptacji, że nie można reinterpretować postaci.
2: Ja też z otwartą głową oglądałam.
1: Tak, nie oburzyłam się na liczne przekleństwa. Natomiast jak zaczęłam się tak zastanawiać nad tymi motywami przewodnimi, które poruszają twórcy, nad właśnie kwestią awansu społecznego, kapitalizmu, nad kwestią relacji damsko-męskich, obsesji, to doszłam do wniosku, że w sumie Prusowi wyszło to lepiej. I chyba to mnie najbardziej tak zaskoczyło. To znaczy, że mimo bardzo wielu prób unowocześnienia tej narracji, pewnych przesunięć, dodania pewnej dynamiki, to jednak mimo wszystko lalka, ta Prusa jako opowieść po prostu się lepiej broni. Coś, co Prus zrobił absolutnie fantastycznie. To znaczy, że my tak do samego końca nie umiemy żadnej z tych postaci przeszpilić, prawda? Powiedzieć, jaka ona jest. One nam się zmieniają, tam Wokulski się zmienia raz na dwa rozdziały. Nawet Izabela jest dla nas pewną tajemnicą. To sprawia, że lalka jest taka na nas bardzo otwarta. A tutaj właśnie nie miałam takiego wrażenia. Miałam takie wrażenie, że twórcy raczej nie wiedzą, kim są ich bohaterowie i nie są mi w stanie tego przekazać. Ale, uwaga, to jest wspaniale zagrane.
2: Tak, Sandra Drzymalska. Jestem zahipnotyzowana jej obecnością na ekranie. Tomasz Szuchart mnie jakoś nie przekonuje. Wiem, będziesz zdziwiona.
1: Znaczy, ja kupuję to, jak Tomasz Szuchart gra tego Wokulskiego, którego kazano mu zagrać i jest dla mnie, no, idealnym tak naprawdę. To jest mój Wokulski. I twierdziłam to zanim ten serial powstał, i będę to twierdzić nadal. Mi się bardzo podoba też, jak Piotr Adamczak gra w tym serialu. Jest tak, świetny tak, i w ogóle tak. Jacek Braciak też jest świetny. Mam takie poczucie, że nawet jeśli ja się nie zgadzam z interpretacjami autorów, to aktorzy dowożą.
2: Są zdecydowanie.
1: Piękne są dekoracje, naprawdę wnętrza
2: cudowne
1: przepiękne.
2: Stroje Izabeli Łęckiej, ten błękit, bo ona najczęściej w tych kolorach jest, to też mój ulubiony kolor, ale to na mnie działa.
1: Tak, więc nawet jeśli ja mam takie poczucie, że ten serial do mnie nie trafił, że gdzieś się z nim rozmijam, ja jednak wolę to zakończenie, które proponuje Prus, tutaj powiem od razu.
2: Którego ja nie znam,
1: tak,
2: jeszcze.
1: Ty jeszcze nie znasz, to może być dla ciebie szok. Mam takie poczucie, że znaleźliśmy się w takim bardzo niedobrym miejscu, jeśli chodzi o w ogóle rozmowę o tym projekcie. Trzeba go albo nienawidzić, albo kochać i wszyscy wzajemnie się oskarżamy o jakieś cechy, że albo jesteśmy zaściankowi, albo nie szanujemy literatury polskiej. Tymczasem niektóre rzeczy wyszły, niektóre nie wyszły. Nikt nie spalił jeszcze lalki Bolesława Prusa, w związku z tym zawsze można wrócić do wersji literackiej. Też powiedzmy sobie szczerze, jest to tak bogata książka i chyba najlepsza polska powieść, że trudno, żeby jeden serial całą ją ujął.
2: A kończąc dyskusję, słuchamy fragmentu ścieżki dźwiękowej serialowej Lalki. Przyjdź do mnie w nocy. Muzyka Basz.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj!
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Po reklamie.
10: RMF Classic. Wielcy mistrzowie w Twoim salonie.

0: wielkiego filmu. Prezentują Natalia Ryba i Jacek Cygan.
1: Jacek Cygan, Natalia Ryba, to popołudnie dzisiejsze z nami spędzacie w takich wyjątkowych okolicznościach, ponieważ nadajemy prosto z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i przed nami dzisiaj jest gala rozdania Złotych Lwów. Dalej nie możemy trochę się odnaleźć w tym, że to też są Złote Lwy, tak jak w Wenecji, ale to są Złote Lwy. Dzień dobry, Jacku.
2: Dzień dobry. No my się trochę rozjeździliśmy, ponieważ tu raz Wenecja, tu raz Gdynia. No ale też musimy was trochę w tą Gdynię wprowadzić, ponieważ mamy takie poczucie, że jest to ciekawsza edycja niż ubiegłoroczna, zarówno w konkursie głównym, w którym jest 16 filmów w tym roku, jak i perspektywy, czyli te filmy młodszych twórców, często debiuty. I ta sekcja, trzeba powiedzieć, już od kilku ładnych lat jest naprawdę bardzo interesująca.
1: Ja mam takie wrażenie, że od kilku lat to właśnie w tej sekcji, w sekcji perspektywy, ja odnajduję moje festiwalowe perełki i już taką jedną mam, ty chyba jeszcze tego filmu nie widziałeś, czyli Kalafior Przeznaczenia, debiut reżyserski, wspaniała, ciepła historia i tam Adam Woronowicz podkłada głos pod Kalafiora tytułowego i mamy także Gabrielę Muskałę.
2: To ja tylko dorzucę, że w tej samej sekcji mam inną perełkę. Perełkę absolutnie przedziwną, kuriozalną. Jest to debiut Agaty Trzebuchowskiej, czyli aktorki, którą możecie znać z filmu Ida Pawła Pawlikowskiego. Jest to, no, Jazda bez trzymanki. To jest film, który, no, wciska w fotel do tego stopnia, że po seansie nie masz pojęcia, jak się nazywa.

Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: ma takiego filmu. Filmowa zabawa w RMF Classic.
1: Meldujemy się z Gdyni i jak w każdej odsłonie audycji Nie ma takiego filmu, czas na naszą już klasyczną grę, gdzie zgadujemy cytaty z filmów i seriali. Wy zgadujecie razem z nami w naszych mediach społecznościowych i dla osoby, która napisze, skąd dany cytat pochodzi, bądź nie pochodzi i z czym im się kojarzy, no w te ręce powędrują nasze gadżety.
2: Muszę ci powiedzieć, że w zeszłym tygodniu Bolesław Prus i cytat właśnie z lalki poszedł naszym słuchaczom obserwującym bardzo dobrze.
1: No byli pewnie ciut szybsi ode mnie, ale udało się.
2: Udało się,
1: zobaczymy, jak tobie się uda w tym tygodniu. Czy jesteś gotowa na dzisiejszą propozycję?
2: Dawaj.
1: Bezstronność jest sednem sprawiedliwości, bo sprawiedliwość wymierzona z emocją zawsze może zamienić się w zemstę.
2: Mam wrażenie, że ty sobie po prostu w tym nowym sezonie Nie ma takiego filmu obrałeś za cel dawanie mi tak skomplikowanych cytatów, że musisz go jeszcze raz powtórzyć, żebym ja mogła go zakodować w moim umyśle.
1: Wcale nie. Ja też trochę idę tym kluczem, który obraliśmy od jakiegoś czasu, że te cytaty nie są tak absolutnie wyrwane z kontekstu. One jakoś kluczą wokół tego, o czym będziemy mówić w danym programie. To może też kluczyć, może nie. I powtórzę. Bezstronność jest sednem sprawiedliwości, bo sprawiedliwość wymierzana z emocją zawsze może zamienić się w zemstę.
2: No nie wiem, czemu mam takie poczucie, że to też jest tak jak w zeszłym tygodniu związane jakoś z papierem, że to tak poważnie wybrzmiewa i tak wielce wybrzmiewa, więc nie wiem, czy w filmie znalazłaby się przestrzeń na takie słowa. Być może właśnie bardziej na kartkach książki, ale był bardzo ładny cytat.
1: Ładny. Ty myśl dalej. Nasi słuchacze myślą razem z tobą, a do rozwiązania jeszcze niecałe 2 godziny.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynne tematy prosto z kina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już jutro po 18:00 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.

0: serialowego, bo mimo, że jesteśmy teraz na festiwalu w Gdyni, to seriale też oglądamy gdzieś tam po godzinach, laptop otwarty i seriale się ogląda. I ostatnio oglądaliśmy polską produkcję i jest to Pionek. Pionek, czyli poniekąd kontynuacja, a poniekąd nie serialu Śleboda, który możemy zobaczyć na Sky Showtime. Na ekranie Marysia Dębska i Maciej Musiał w rolach głównych. No, jak twoje wrażenia po tym sezonie?
1: Na razie widziałam 2 odcinki tego serialu i muszę wam powiedzieć, że Śleboda bardzo mi się podobała i lubię te kontrasty, zwłaszcza w postaciach tam, bo Marysia Dębska jest taka wycofana, nieśmiała, ale zaangażowana oczywiście w zbrodnię, która się wydarza. No jest Maciej Musiał, który gra tak irytującego chłopaka dziennikarza, który po prostu za wszelką cenę chce dociec z tego, kto jest odpowiedzialny za wszystko, co się złego dzieje. Daję temu szansę i będę oglądać dalej. Zwłaszcza, że doceniam bardzo ten fakt, że jest to kolejna adaptacja bardzo znanych książek od duetu autorskiego, czyli Michała Kuźmińskiego i Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej, co daje możliwość też właśnie, żeby ludzie zaczęli sięgać po książki i po kryminały.
0: Ja też jestem na tak, ale chyba z tego względu, że mi się Śleboda właśnie nie za bardzo podobała. Ja mam poczucie, że ten folklor, który ma ogromny potencjał, tam trochę nie był wykorzystany. Na razie Pionek zaczyna się lepiej. Mam poczucie, że ta narracja jest ciekawiej prowadzona. Też jestem dopiero po kilku odcinkach. No ale tak, no też się zgadzamy z tym, że Marysia Dębska, o ile może jeszcze nie w Pionku, nie w Ślebodzie, bo nie oszukujmy się, ona nie pokazała tam 100% swoich możliwości, to już wam delikatnie zaspoilerujemy, że w Gdyni pokazała tych procent 500.
1: Już widziałam takie nagłówki, że film Przez ścianę określony jest zachwytem tegorocznego festiwalu. Żeby was tylko wprowadzić, Przez ścianę opowiada o takim momencie w Polsce, kiedy mamy reżim, jest bardzo trudna sytuacja. Dwójka ludzi zakochuje się sobie w więzieniu za pomocą komunikowania się przez alfabet Morsa. No i można powiedzieć, że to jest monodram Marysi Dębskiej, ona skrada show.
0: Tak, Kubę Gierszała, którego widać w zwiastunie, w filmie prawie nie ma, ale Marysia ciągnie ten film, nawet nie tyle ciągnie, ona przepięknie gra przez te 2 godziny i w takiej roli my jeszcze nigdy nie widzieliśmy.
1: Więc od nas taka rada, obejrzyjcie sobie Pionka, żeby się przygotować, a później właśnie dla Marysi Dębskiej sięgnijcie koniecznie po film Przez ścianę.

0: Za filmowe kulisy zapraszają Jacek Cygan i Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu, nasza audycja prawie dobiega końca, ale ważne jest to, że za około 2 godziny rozpocznie się Czerwony Dywan tuż przed rozdaniem Złotych Lwów na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Więc my z Jackiem zabawimy się trochę w obstawiaczy tego, kto uważamy, że te nagrody otrzyma. I zacznijmy może od nagród aktorskich.
2: Najmocniejszą kategorią chyba w tym roku jest najlepsza aktorka, bo tu naprawdę jest konkurencja. Ciekawe jest to, że już wiele tygodni, miesięcy przed Gdynią bez obejrzenia filmu mówiło się, że to Sandra Drzymalska na pewno wyjdzie z nagrodą za Violetty Villas w tym roku. I ja mam dylemat. Sandra Drzymalska, Amer Siedemska za Przez ścianę, ale gdybym miał obstawiać, kto moim zdaniem wyjdzie, to stawiam, że to będzie Drzymalska.
1: I jest jeszcze Agata Kulesza, która dała świetny popis w filmie Czas, który nie nadszedł, więc myślę, że tutaj w tym roku jury ma trudny wybór.
2: Ale ty obstawiasz?
1: Sandrę Drzymalską, tak jak ty.
2: Dobra, aktor.
1: I tutaj w tym roku zaskakująco nie jest tak prosto wskazać jednego aktora, bo były świetne występy, ale nie takie, które bym nazwała rolą pierwszoplanową. Wydaje mi się natomiast, że w tym roku ma duże szanse Andrzej Seweryn, bo mamy film z rolą główną z nim.
2: A to jednak jest legenda.
1: Dokładnie, Syrenka Picassa, ładny, miły film.
2: Ja muszę przyznać, że z tych męskich sylwetek to gdzieś w swoim top mam na pewno Ansona Buna za Dobrego Chłopca, ale wiem, że tam nagroda nie powędruje w te ręce. To jednak będą nagrody przyznane naszym polskim aktorom. I ja bym tak bardziej stawiał na wyścig między Arkadiuszem Jakubikiem a Andrzejem Konopką za Hotspot, gdzie jego rola faktycznie się wyróżnia, ale ten Andrzej Seweryn może.
1: Ale też Arkadiusz Jakubik jest przecież w dwóch filmach w sumie, bo on jest w Naszej Rewolucji i jest w Przez ścianę i w tym Przez ścianę jest fenomenalny, więc no być może to będzie jego rok, zobaczymy.
2: Dobra, przejdźmy do reżyserii. No moim zdaniem w tym roku reżyseria, mimo że mamy też tu Pawła Pawlikowskiego, ogólnie mamy dużo ciekawych głosów reżyserskich, to będzie jednak Jan Chorołóbek za Dziki Dziki Wschód.
1: Nic dodać, nic ująć. Zgadzam się z tobą, zasługuję na tę nagrodę. Ten film jest po prostu bardzo dobry.
2: Już teraz zmierzając do szczytu podium, obstawiamy. Kto złote, a kto srebrne lwy.
1: Dobrze, więc moim typem na Złotego Lwa za najlepszy film jest Paweł Pawlikowski i Ojczyzna. Myślę, że Srebrny Lew to może być właśnie film Czas, który nie nadszedł.
2: U mnie złoto to też Ojczyzna, a srebro obstawiam Przez ścianę.
1: No to zobaczymy już za 2 godziny, mój drogi, w takim razie.
2: Masz kieckę gotową?
1: Tak, ja już jestem gotowa na Czerwony Dywan. Relacja oczywiście z tego wspaniałego momentu na Instagramie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już dziś po 17 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
17: Po reklamie.

0: Nie ma takiego filmu.
1: Gdynia gdynią, ale musimy teraz rozwiązać inny konkurs. Konkurs Nie ma takiego filmu i cytat odcinka. Natalia, tutaj rozwiązanie leży po twojej stronie.
2: Bardzo mi się podoba to porównanie i ta hierarchia ważności, że najpierw nasz konkurs, a później Złote Lwy, dokładnie, jakby first things first. No dobrze, Jacku, więc ja dalej będę się trzymać tego, że ty faktycznie nawiązujesz jakoś do programu i myślę, że cytat, który brzmi...
1: Bezstronność jest setnem sprawiedliwości, bo sprawiedliwość wymierzana z emocją zawsze może zamienić się w zemstę.
2: Ten cytat brzmi jak wyrwany po prostu z jakiegoś takiego momentu bardzo ważnego historycznie, który jest też trudnym momentem historycznym. Więc myślę, i to będzie moja odpowiedź, że ten film może... że istnieje, to po pierwsze, a po drugie, że może pochodzić z filmu Pękarty wojny Quentina Tarantino. I to jest moja odpowiedź.
1: No kochana, twoja intuicja się bardzo wyostrza, ponieważ po pierwsze, tak, ten cytat istnieje. Po drugie, tak, on jest z Quentina Tarantino.
2: Ale nie z tego filmu.
1: Ale jest z Nienawistnej ósemki. I jest Tim Roth tłumaczący, czym się różni sprawiedliwość, a samosądy.
2: Ale w Bękartach wojny też by mógł być, powiedz, że nie.
1: Absolutnie mógłby być. I też uważam, że nawet Dziki Wschód tak samo czerpie i z Nienawistnej ósemki, jak z Bękartów wojny. Więc uważam, że w moim serduchu prawie zgadłaś.
2: I też z drugiej strony ta moja myśl o tym, że to może pochodzić bardziej z literatury, też jest w sumie zasadna, bo moim zdaniem scenariusze Quentina Tarantino akurat są bardzo literackie.
1: Quentin Tarantino wielkim poetą był.
2: Wielkim poetą był. Kochani, bardzo wam dziękujemy za dzisiaj. Idziemy na Instagram zobaczyć, jak wam poszło. No i trzymamy kciuki za wszystkich, którzy nominowani są na tegorocznym festiwalu filmów fabularnych w Gdyni.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
6: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Po reklamie.
13: Twoje kino domowe. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. W dzisiejszym wydaniu naszej teatralnej audycji przedpremierowych słów kilka o Osieckiej w Stołecznym Teatrze Ateneum i o non-fiction w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Grupa Rafała Kmity zaprosi do krakowskiego Teatru Szczęście. Na swój nowy program będziemy mieli dla Was również bilety do Teatru Szóste Piętro i do Teatru Wybrzeże. Na koniec kolejna opowieść o inscenizacyjnych szaleństwach jednego z naszych największych dramatów, Dziadów Mickiewicza, a o 20:30 Andrzej Seweryn przeczyta kolejny odcinek lalki Prusa. Także dużo, dużo dobrego przez najbliższe 3,5 godziny, a i to jeszcze nie wszystko, bo za kilkanaście minut połączymy się z Magdą Juszczyk, która opowie, co tam słychać na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ale póki co Zbigniew Wodecki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Kiedyś z kierowniczką działu zbiorów po prostu zemdleliśmy, gdy przyszła pani i przyniosła nam 4 chusteczki do nosa z logotypem Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.
4: Reklama wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.

Za kilka minut łączymy się z Gdynią, ale na razie jeszcze orkiestra filadelfijska, Eugene Normandy i wiedeńska krew Johanna Straussa II w RMF Classic.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Za tydzień, 3 października, Narodowy Stary Teatr w Krakowie zaprasza na premierę non-fiction w reżyserii Gosi Wdowik. Obok wspaniałej obsady na scenie pojawią się specyficzne lalki rzeźby. Często postrzegam siebie jako kuratorkę, przyznawała Gosia Wdowik w jednym z wywiadów. Dobieram sobie twórców, którzy w danym temacie są ekspertami. Nie narzucam im swojego zdania, raczej nawzajem siebie słuchamy. Jedną z artystek, ekspertek zaproszonych do spektaklu non-fiction jest Aneta Grzeszykowska. O pomyśle na tę współpracę dalej mówi Gosia Wdowik.
2: Pomyślałam, że byłoby ciekawe, żeby spróbować znaleźć taki myk teatralny albo jakąś formę teatralną, która mogłaby tą opowiedzieć jakby o tych zmaganiach i takiej inscenizacji prawdziwych doświadczeń. I jakoś bardzo szybko natrafiłam na pracę Anety, której twórczość śledzę od wielu lat, a szczególnie na taki cykl

0: rzeźb, które Aneta robi już od kilku lat, które nazywają się Franciszka. I to są rzeźby, które przedstawiają jej córkę. Ale są robione w bardzo specyficzny sposób, ponieważ Aneta jakby robi te rzeźby z wyprzedzeniem. To znaczy, jeśli Franciszka ma 12 lat, no to ona robi rzeźbę Franciszki, która, Franciszki, czyli swojej córki, która będzie przedstawiała ją 2 lata później. Czyli ona sama mówi o tym, że to nie jest tak naprawdę rzeźbienie swojej córki w danym momencie, ale tego wyobrażenia, kim ta córka będzie. I dla mnie ta praktyka jej tworzenia tych rzeźb od kilku lat zresztą już wydała się dosyć interesująca w połączeniu z tematem książki non-fiction. Aneta zgodziła się stworzyć dla naszego spektaklu 4 rzeźby lalki, które przedstawiają córkę głównej bohaterki. I taki temat, który się za tym idzie, do takiego zmagania właśnie z tym, co się dzieje, kiedy jako rodzic rzeczywiście nie mamy dostępu do tego dziecka. Tego dziecka nie ma ze względu na to, że swoje własne uzależnienie, wyprowadzenie się z domu, brak kontaktu z tym dzieckiem i mamy tylko tak naprawdę te protezy, którymi są te lalki, mamy tylko te wyobrażenia, kim jest ta nasza córka, te fantazje, te oczekiwania też. I tu jakoś bardzo dobrze te dwie twórczynie, mam wrażenie, ze sobą zarezonowały.
1: Niebawem całą rozmowę o non-fiction w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie znajdziecie w podcastach teatralnej audycji Café Classic. Za chwilę Barbara Wrońska przejmie naszą antenę, ale najpierw James Horner w RMF Classic.

0: Cafe Classic z RMF Classic.
1: Doktor habilitowana Dorota Jarząbek-Wasyl z Katedry Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego opowiada nam już od kilku tygodni o tej porze o różnych podejściach do inscenizacji Dziadów Mickiewicza. To jeden z dramatów z przepiękną historią inscenizacyjną, niemal dwustuletnią. Tak naprawdę historia inscenizacji Dziadów to historia polskiego teatru, a każdy, kto zabierał się za Dziady, chciał je zrobić niepowtarzalnie.
2: Byli reżyserzy, którzy uważali, że jednak trzeba rozdzielać te dwie rozdzielone w czasie części Dziadów Wileńsko-Kowieńskich, druga i czwarta, i na przykład grać je osobno, osobnego wieczoru, i trzecia, czyli Dziady Drezdeńskie, które właściwie dotyczą procesu młodzieży wileńskiej, rozgrywają się w dużej mierze w celi w klasztorze bazylianów i tak dalej. Więc były takie przedstawienia, które rozdzielały te dwa wątki. I Wyspiański już pierwszy to zrobił, a potem, nie wiem, Bohdan Korzeniewski w Krakowie w 63, czy także Dejmek w 67 w Warszawie, gdzie się próbuje te dwa światy połączyć. Ludu, który zbiera się na obrzęd, pustelnika, który przychodzi do księdza, do domu, prawda, w noc zaduszną, i jednocześnie tych młodych ludzi uwięzionych w noc Bożego Narodzenia, czy wigilijną właściwie, w klasztorze bazylianów w Wilnie, i przeplatać te dwa wątki. To jest jedna z metod. A druga to jakby albo akcentowanie samej postaci głównego bohatera, albo zwrócenie uwagi na to, kim jest ta zbiorowość, która występuje w Dziadach. Tutaj można by przywołać przedstawienie Konrada Swinarskiego z 1973 roku, Stary Teatr w Krakowie. Często się o tym mówi, że Swinarski anektował cały budynek Starego Teatru. Czyli tak jak Dziady są takim kosmosem poetyckim, tak to przedstawienie było takim kosmosem teatralnym, które wsysało widzów w momencie, kiedy wchodzili do foyer, bo tam już znajdowały się jakieś dziady proszalne, autentyczni żebracy z krakowskich ulic, porozmieszczani na schodach. Tam już w ciżbie, w tłumie widzów poukrywani byli aktorzy, którzy reprezentowali tę gromadę, i tak powoli, stopniowo chodziło się po tym teatrze na właściwą widownię, gdzie rozgrywały się główne sceny. Więc powiedzmy, że sami widzowie w Teatrze Swinarskiego zostali wrzuceni w uczestnictwo w obrzędzie Dziadów, a przed Swinarskim jeszcze zrobił to wcześniej w Opolu Grotowski. Też przemieszał te dwa światy gromady wiejskiej z drugiej części Dziadów z widownią teatralną 1961 roku. Więc mamy te dwie ścieżki, jeśli chodzi o bohatera. Koncentrujemy się na postaci, osobie wyjątkowego bohatera, który się pojawia prawie w każdej części, poety wielkiego Gustawa, Konrada, Upiora, Pustelnika, no, różne może mieć imiona. Nie wiem nawet do końca, czy to ta sama postać, ale można ją połączyć. Albo szukamy tej gromady, tej zbiorowości, i w nią próbujemy wtopić widownię.

0: Reklama.
1: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
0: Po reklamie.
17: Tematy, które tworzą magię kina. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: I love you, pumpkin.
2: I love you, honey bunny.
3: Everybody be cool, this is a robbery!

0: Cafe Classic. Zaprasza Natalia Grzeszczyk.
1: Bóg mordu to wybuchowa mieszanka błyskotliwego tekstu Jasminy Rezy i brawurowej gry aktorskiej, które sprawiają, że z twarzy widzów od początku do końca przedstawienia nie schodzi uśmiech, ale z tyłu głowy pojawia się refleksja. Czytamy na stronie Teatru Szóste Piętro w Warszawie. To intrygujący portret różnorodnych damsko-męskich relacji i stosunków wewnątrzmałżeńskich oraz obraz współczesnego, wcale nieprostego tego rodzicielstwa. To spektakl, który najkrócej określić można jako słodko-gorzką bombę emocjonalną. Na scenie Anna Dereszowska, Izabela Dąbrowska, Cezary Pazura i Michał Żebrowski. Na pokaz, który odbędzie się 30 września, mamy teraz dla Was kilka podwójnych zaproszeń. Adres w ich sprawie do dyspozycji to natalia.grzeszczyk@rmfclassic.pl. Bóg mordu, Teatr Szóste Piętro w Warszawie, 30 dzień września.

0: Maurice Ravel, Pawana na śmierć infantki, wcześniej w RMF Classic Antonio Vivaldi i fragment jesieni z czterech pór roku. Najwyższa pora, jak najwygodniej rozsiąść się, najlepiej w fotelu albo co tam jest pod ręką, przymknąć oczy, jeżeli to tylko możliwe, i posłuchać kolejnego odcinka Lalki w interpretacji Andrzeja Seweryna. Ja za dzisiejsze spotkanie w radiowej teatralnej kawiarence Cafe Classic dziękuję. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Pan Tomasz przywitał Wokulskiego ze wzruszeniem, trochę drżały mu ręce i trzęsła się głowa. No patrz, mówił, co wyrabiają ci Żydzi, te gałgany, nachodzą dom, przestraszają mi córkę. Kazałem im przyjść o 6 do mego kantoru i jeżeli pan pozwoli, ureguluję rachunki. Duża to suma? Zapytał Wokulski. Drobiazg, prawie nic, jakieś 5 do 6 tysięcy rubli. 5 do 6? Powtórzył Wokulski. Oni trzej tyle mają u pana? Nie, im jestem winien ze 2000, może trochę więcej, ale powiadam ci, panie Stanisławie, bo to cała awantura. Ktoś w marcu wykupił moje dawniejsze weksle. Kto? Nie wiem. Jednakże na wszelki wypadek chcę być przygotowany. Cóż to za fatalność, że właśnie w chwili, kiedy mamy z Belcią i z tobą jechać do Paryża, Żydzi wydzierają mi 2000. Rozumie się, z Paryża nic. Dlaczego? Rzekł Wokulski. Ja pokryję należność, a pan nie potrzebuje naruszać swego procentu. Śmiało możecie państwo jechać do Paryża. Nieoceniony! Zawołał pan Tomasz, rzucając mu się w objęcia. Zapukano. Wszedł Mikołaj i oznajmił lekarzy. Ach! Zawołał pan Tomasz. To siostra przysyła mi tych panów. Mój Boże, nigdy się jeszcze nie leczyłem, a dziś... Proszę cię, panie Stanisławie, idź teraz do Beli. Mikołaj, zamelduj pana Wokulskiego, panience. W salonie czekała go panna Izabela. Była trochę blada, ale tym piękniejsza. Przywitał ją i rzekł wesoło. Bardzo jestem szczęśliwy, że podobał się pani wieniec dla Rossiego. Zatrzymał się. Uderzył go szczególny wyraz twarzy panny Izabeli, która patrzyła na niego z lekkim zdziwieniem, jakby widziała go po raz pierwszy w życiu. Przez chwilę oboje milczeli. Wreszcie panna Izabela, strzepując jakiś pyłek z popielatej sukni, spytała: wszakże to pan kupił naszą kamienicę? I przypatrywała mu się przymrużonymi oczyma. Wokulski tak był zaskoczony, że w pierwszej chwili stracił mowę. Nareszcie odzyskawszy przytomność, odparł przyciszonym głosem. Tak, ja kupiłem. Dlaczegoż pan podstawił Żyda do licytacji? Dlaczego? Powtórzył Wokulski, patrząc na nią jak wylęknione dziecko. Dlaczego? Jestem, widzi pani, kupcem i takie uwięzienie kapitału mogłoby zaszkodzić memu kredytowi. Pan już od dawna interesuje się naszymi sprawami. Zdaje się, że w kwietniu nabył pan nasz serwis. Mówiła ciągle tym samym tonem panna Izabela. Ten ton otrzeźwił Wokulskiego, który podniósł głowę i odparł oschle. Serwis państwa jest w każdej chwili do odebrania. Teraz panna Izabela spuściła oczy. Wokulski spostrzegł to i znowu zmieszał się. Więc dlaczego pan to zrobił? Spytała cicho. Dlaczego pan tak nas prześladuje? Można było myśleć, że rozpłacze się. Wokulski stracił wszelką władzę nad sobą. Ja państwa prześladuję? Rzekł zmienionym głosem. Czyliż znajdziecie sługę, nie psa wierniejszego ode mnie? Od 2 lat o jednym tylko myślę, ażeby usunąć wam z drogi każdą przeszkodę. Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ści do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego, Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
1: Już dziś po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z Wami muzyką spod igły.
3: RMF Classic. Muzyka, która budzi lepiej niż kawa.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Muzyka spod igły. Niezwykłe nagrania z płyt winylowych prezentuje w RMF Classic Wojciech Padias.
6: Dobry wieczór, mili Państwo. Zacznę od paradoksu, bo w swoich czasach bohater dzisiejszego programu, Francesco Geminiani, uchodził za równego Corellemu i Handlowi, a dzisiaj nawet miłośnik baroku musi się chwilę zastanowić, żeby wymienić chociaż jeden jego utwór. A to był człowiek, którego w Londynie stawiano obok tytanów, dzisiaj w cieniu wielkich i znanych baroku. Urodził się w mieście Pucciniego i Boccheriniego, ojciec był skrzypkiem na etacie miejskim, prawdopodobnie to on go uczył gry na skrzypcach, chociaż tradycja wymienia Scarlattiego i przede wszystkim samego Corellego jako nauczycieli Francesco Geminianiego. Od 1711 roku prowadzi orkiestrę operową w Neapolu, 3 lata później wyrusza do Londynu. Tam gra dla dworu Jerzego I, w orkiestrze, w której przy klawesynie był Jerzy Fryderyk Händel. A potem Londyn, Paryż i Dublin. Jaki to był kompozytor? Trzymał się bardzo form Corellego, ale pisał trudniej i śmielej, nieco harmonicznie. Jak słyszę w jego muzyce, skrzypcowe doświadczenie na pewno i chęć przełamania norm gry na tym instrumencie. To barok mniej oczywisty niż taki znany nam z Vivaldiego. Ba, ni stąd, ni zowąd posłyszą Państwo bardzo ciekawe motywy muzyczne. Jego muzyka bywała wybuchowa i urywana. Podobno włoscy uczniowie nazywali go Il Furibondo, czyli szalony. Jak się ma do reszty Włochów? Vivaldi był starszy o 9 lat, Tartini młodszy o 5, Locatelli o 8. Podręczniki zestawiają go z pokoleniem wirtuozów skrzypiec, czyli Tartinim i Locatellim. Z tym, że Torelli i Vivaldi poszli w stronę koncertu solowego, trzyczęściowego, takiego bardzo Państwu znanego, czyli szybko, wolno, szybko, Geminiani został przy takiej filozofii muzycznej Corellego. Dlaczego? No bo londyńska publiczność, dla której grał, wciąż kochała Corellego, gdy na kontynencie modny był już taki styl galant. Koncerty Geminianiego grano w Anglii jeszcze w następnym stuleciu, więc skoro Londyńczycy lubili Corellego, przerobił jego sonaty na concerti grossi, być może także po to, żeby uczyć się tak jak Bach przepisujący Vivaldiego. We własnych koncertach dołożył do grupy solistów altówkę, co przyjmuje jako oczywiste, no bo sam był doskonałym skrzypkiem. I teraz pytanie, które nasuwa się przy tej płycie. Jego koncerty trwają ledwie po kilka minut. 6, 8. No, a skoro grosso, czyli wielkie, to dlaczego takie krótkie? No bo nazwa nie mówi wcale o długości utworu, chodzi bardziej o kontas małej grupy solistów, takie concertino to się nazywało, z całą orkiestrą, czyli wielką, jak na czasy baroku. Bo pamiętajmy, że Londyn żył też naprawdę wielkimi muzycznymi zespołami, by wspomnieć takie muzyczne spektakle Händla. Geminiani to miła dworska towarzysząca muzyka. Miał, niezależnie od muzyki, wielką pasję kolekcjonerską. Pewien stary słodnik pisze, że miał głupią słabość do handlu obrazami. I to bez większej wiedzy w tej dziedzinie. To go wpędziło w kłopot, a nawet do więzienia, skąd wyciągnął go Lord Essex, jego przyjaciel i uczeń. Potem Geminiani wydaje traktat o grze na skrzypcach, do dzisiaj ważne źródło o wykonawstwie późnego baroku. Ostatnie lata spędził w Dublinie, gdzie uczył muzyki pewnego lorda. W 1761 roku służący ukradł mu rękopis, nad którym pracował długo i mozolnie, a to zmartwienie miało podobno przyspieszyć jego śmierć. No i cóż z tego za morał? Myślę, że tak. Po pierwsze, trzeba umieć kolekcjonować. Trzeba wiedzieć, co należy kolekcjonować, by potomni nie zostali ze zbiorem niczego. I druga lekcja, kiedy się pisze traktat, uważaj na służących.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Ludzie mnie pytają czasami, jaka jest moja najlepsza płyta. To ja mówię, że mam wrażenie, że jednak moją najlepszą płytą jest Muzeum Polskiej Piosenki.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do kanionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: Moją gościnią będzie autorka książek podróżniczych Julia Raczko-Gospo.
1: Jasna strona świata. Jutro po 16:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynne tematy prosto z kina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie, Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie, muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już jutro po 18:00 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: I serio, naprawdę już przesadzasz z tą braterską opieką. Urwała, bo tak naprawdę czuła się pewniej z bratem w roli swojego bodyguarda, chociaż na głos za nic by się do tego nie przyznała. Faktycznie, mieszkanie Noa było jak z luksusowego magazynu. Nie chodziło tylko o położenie na najwyższym piętrze z wyjściem na bajeczny taras, z którego rozciągał się oszałamiający widok, lecz o wyposażenie lokalu i dzieła sztuki, którym je udekorowano. Sprzętów nie było wiele, ale cokolwiek wybrano do tego wnętrza, wszystko było w najlepszym guście i z pewnością drogie. Lena ze wstydem pomyślała, jak czuł się spadkobierca fortuny de gubernatisów w jej zwyczajnej klatce na Krasińskiego. Ściany w penthouse pomalowano na gołębią biela, większość prac, które je zdobiły, utrzymana była w monochromatycznych barwach. W rogach stały mosiężne rzeźby o abstrakcyjnych kształtach, a na samym środku salonu, tam gdzie większość ludzi ustawia telewizor, Noah ulokował drewniany ołtarz Krzysztofa Sokołowskiego. Dzieło wykonano na zamówienie, bo każdy detal pasował do wnętrza i tworzył integralną całość z innymi sprzętami. Lena podeszła do jednego z niewielkich obrazków, który przywodził jej na myśl postaci z bajki o śwince Pepie. Ale kiedy się zbliżyła, zrozumiała, że to jakaś trawestacja słynnej kreskówki dla dzieci. Na dole widniał podpis artysty Noriaki. Nie miała pojęcia, kto to jest, ale było to genialne w swej prostocie. Najchętniej zostałabym tutaj na zawsze i nigdzie nie wychodziła, oświadczyła, po czym zajęła miejsce na długiej sofie z szarego, grubotkanego materiału. Marek z ochotą do niej dołączył. Udał, że włącza pilotem telewizję i jakiś czas wgapiali się w połyskujące detale instalacji ołtarza, jakby co najmniej oglądali mecz. Mogłabyś. Zaśmiał się i przytulił siostrę. A ja uciekałbym z domu od mojego rozwrzeszczanego stada i donosił co rusz prowiant od Kasi. Odpoczęlibyśmy lepiej niż na wakacjach. Dopóki ten chłopak jest zatrzymany, nikt ci tego nie zabroni. Może niech trzymają go i przez kwartał. Jak myślisz?
2: Zaczekaj tu na mnie. Lena gwałtownie zerwała się z siedzenia i ruszyła w głąb mieszkania, szukając miejsca, gdzie Noah pracuje. Po drodze minęła łazienkę z surowego betonu i czarnego marmuru, kuchnię w drewnie merbau, inkrustowanym zabytkową porcelaną, aż wreszcie dotarła do sypialni. To w tym pokoju żył i pracował Noah, bo tylko tutaj widać było ślady jego egzystowania. Porozrzucane ciuchy, wojskowy plecak, sterty książek i płyt winylowych, a między nimi czapka, w której za pierwszym razem go zatrzymywała. Lena bezwiednie podniosła ją i przyłożyła do nosa. Czuła ten odurzający zapach wody kolońskiej, który roztaczał również jego brat. Natychmiast odsunęła ją od twarzy. Rozwinęła nakrycie głowy i przekonała się, że miała rację. To naprawdę była policyjna kominiarka. Spojrzała na drzwi od podłogi do sufitu i zdecydowała się za nie zajrzeć, chociaż podejrzewała, że to tylko garderoba. Ku jej zdziwieniu, kiedy je odsunęła, jej oczom ukazało się profesjonalne studio nagraniowe. Mikrofony, sprzęt do montażu, stacjonarny komputer z oddzielną klawiaturą i dwie ogromne lampy z blendami.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.